Fajn rádio. Fajn rádio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.